Veronika Galin nutzte na heiterbische Hutschpnako Operatia Mosprajczu Serbskim Rozwasu. Märchen Wenk je Text napisał, a nedom zjo, dziewachu na Melodii, su do Gregor Tochot Soler, Friedrich Steinke a Damian Kettela. A ja gaś szczeto pola nas niedzielu zwuczeni, gaś je to z tradicją, mam nitko za was krótki przelat powieściu tydzenia. Nowe dworowe w Obkot-Ralbicach są od turystów a domorodnych dery przywozmy. Gdyż rzeknę na mnie czeka Angela Frenzlowa, maja miejsce miżo na 500 rozdzielnych produktów od cicyczy zawodów a producentów z naszego regiona. Nimo czerstwych tworów, miejscu im Skruszczyc a Huska poskiczuje tam też miasowe twory z Wojerec, a od najnowszą miejscu im tej szokolodu ze zliszczy pola Grotka. Na beach volleyball rožinče je minjeno ponželo. Prvni raz vjace mostvo přijevač bješe mestno cjomco, kam dobehu cele vodprajč, dokaž bi hižo 20 mostvo na štafle rozdželene. Jutce večo netko je finale. Letoše je beach ture mođinske redakcije zatkule. Hocota a suchota přinese ty rybarjom honi vůžice vůjke čeže. W Hoznice Bolaniske je hižo 5 hatu cyle bez wody, to dla dobiachu tam ryby też do drugich hatu przesadzić, a kajż nam na napraszowanie tam z dziela beży z wokolnych rybów też led ma hiszcz wody do hatu tak, so wynich meter wody pobrachuje. Też hatu pola Rakecu jenoś hiszcz popołne, Lipiczu pola Radworia je to runia mało wody hatach, tam pak z małej szprywie hiszcz nieszto do nich czecze. Radworska gmina smie nitko tola do energijowego trustwa Witaj Zastupić, o tym je wiesanostka sredu gminsku radu informowała. Tute loni założene trustwo chce Radworsku gminu same ze szczupwotu a energiju zastarać. Hižo na 70 w obydleriu je trustwo miestem przystupiło. Tyż gmina sama to nitko czyni, dokaż budu soje komunalne twarynia do runia trustwo i syczy przyzamknęć. Wo tym hać smie gmina z cywatekomu trustwu przysłuszeć, knieżachu zaśwych miesacach na zaredach budyszynia adreszan. Szela gminina. Prvni serbski prozdninski kemp budeske župy Jan Arnoš Cmolo je so pjatk zakončil. Štornače dječi starobimi s 8 a 12 letami je od minjeneje nedjele v poci, vodeče v podpice přebevalo. Županka Lenka Tomasova praje, zo su hodži na to, zo su moli še poskitki, tež v prođe sapse prevesč, šako bih v obdjelnice šice mačano rečni. Prozdninski kemp je budeska župa Romadze s towarstwom šulskich domov na kraju zarjadovala. Mezenarodnu rizbarsku dživorničku při Miłoczanskej skale lica neodmija. Towarstwo Kamenak pobrachuje za to bolca trybnych spichuanskich penes, štož odpoveduje 20 eur. Tak předseda Hubert Lange. Zoso šitke spichuanske prostwy nepřizvola, to je so towarstwo hakle kunc Julia zdzieliło, jako by dživornička hižo planowana a z umiłcami šitko zriadowane. Šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu je štvortk na přeprošenje za posvanče CDU sakskim krajnim semje Elen Jenčec serbske medije vopitao. Serbskim rozvosu informuješe so vo programje a zvurazni přitim svoje vopdživanje za mnohotnost serbskih poskytku v MDR-u. Do toho vopita šef sakske statne kenclije dr. Andreas Hanschu redakciju serbskih nuin a kotulsko posuha. Ze serbskim derbijom startuachu začerovšim pjatk do nowej koperskej sezony w okresnej Wyszy Lizy. Sportowa jednotka Kruszczycy z nowym trenerem Waldemarom Adamowiczom witaše k zazbehe amtirovaco do byčaria w okresnego pokala Soku Rajbicu Hoki. Klasu niže je Rajna Duba 2627 ze Serbsko wida też zajmowa w okresnej Lizy Staffle 2. Są nimo Radworczanu rezerwy SJC Lieca też za sobanczy czynio Marijnej Wiezdy, a po postupie też niebylczynio zastupieni. Z tym wuraja biehu sezony do romady 12 serbskich derbiów.
A poladamy jeszcze cele skrótka na wietro, cele wulkot na wietr, tu we mieście znamieńcza jest zapoczęło trochę deszczować. Około jednaczej są to deszcz tak lepsi prajili. A potem biegu popodnia za so słończko wuladamy maksymalna temperatura dżęsa 25 stopniów.

0: A išće 10 dalšich lit staraše so wuměłsce wokół meja, kiž smy tež runje słyšeli. Běše to spěw Hulcy młodzi, ludowy spěw, kiž je Achim Brankač do korowej sadźby napisał. Hinak hač we korje šulorjo a młodostnych dobješe we korje dorosčenych za so druhe metody wužiwač, zo by prawie wysoku kvalitu skora čerpač mou.
1: Wun je wiedział, że robi on dyscy u nieszto docpić we mej. Że on dobi kruty być, ale wun je przeco, po moim znaczu, to on też potem drudy tak prajął. No ja wiem, coś było muczni, coś było cały dzień działali, a nieka jeszcze przyjdzie czy dwie, albo dwie po godziny na te zwyczajanie. No hej. To we jeho woły, jo, we pozadku cele jeszcze jedną rolę grało.
0: Achim Brankačk by je w osoba, kiż by kietro wózko związana z tradicjami serbskiego wumiłstwa. To spieloaše so tež ve vubraču spievov za meju.
1: Na tých novoch vecov nie je bolo tak veľa. Von je tradície na kúždu pát čaržava, no. A za neho byše tak, zo maja so oratorie spievač, no. Von je krauca jara ľuboval, to sme mu ve meji veľa spievali. Tež na kemšach, potom kraucová mša je so spievala, no. A potom v obdživania ľudových spievov.
0: Na drugim boku pak běchu jemu so dale wuwiwace techniske móžnosće tež wědome. A tak je so stajnje o to starał, zo so kurowe spěwy tež narawaja a wusywaja.
1: On je sam aktivnje šak narzeczał rozwoz abo štušje bow, zo dobi so to a to a to dobi so narawać. Na przykład gdybyše potreba kyrluše narawać, no hej. Ja wiem, to smo mu w Dobrošicach narawali, we Kapavce, we Ruženče, dokiž byše potreba. A tak, haj, on je widział tę potrebu, abo je si dał prajč, co je to, to a to je treba, a pani on to tyž činil. Pani on to opravdu aktivně sam organizoval, zo môže so vystavice narovač.
0: Nitko zaklinčí nám kredo. Vúča z cyklusa Božam Šave Kjerlušach Bjarnata Krauca. Spěvá kor meja, diriguje Achim Brankačk ve narovanju z leta 1905.

Szymon Hiduszka je nam powiedział o Achimie Brankaczku, kiedyś by przychodny piątek 21 augusta swoje 100. posmętne narodniny oswiedził. Zromadnie z Rizu Szynowy jest so winował szerokiemu skutkowaniu wuczeria dirigenta a publicysta Achima Brankaczka. Kompletne wusowanie w nim namakacze na naszej internetowej stronie, w app MDR Serbia a jako podcast w ARD Sounds.

0: Mi swoje jesy zabiera. Jest časowymi swietkami rěčał, zbiera nowinske artikle a stare fota a wiedzie kroniku. Hižo do swiedźenja je we rozmowje z Moniku Gerdesowi mały dolat do bohateje zajšłosće wieski dał.
1: Zejice buchu najskierje jako rodzinske sydliščo założene, kajš Juri Špitank rozkładže.
2: Prýni kruč jevi so meno Zejice, cínače jena 50. Tedy bychu beč buru tu. To bylo tak zvážnom, tele saske sydlišča su maksimálne hađo 9 statoko byli. A tam je jen buru, kodišo tým komandom je, kodišo tým vůdzbu tivieski. A potom ja som z Rejoviku potom volil všetce. Oni sú pri vodži bydli, zice je to tretí mokrá uža bola. Za náš čas, že ho tam ze studnú voda bežala, nekevie zo 5-6 metrov niže. Sme byli zice 4 hate, tak zo sa voda še zase mohla hromadiť, že še veľa bolo, a tiež veľa kúžovo. Ale to sú mieste musli. Nekým máme ešte ešte jeden hat.
1: Kroščanska farska kronika može dać dolat do zejčanskeho vobydlarstva, ale hakle po 16.00, dokelž tedy je vohin faru kompletnie zničil a z niej šie dotalne zapiski.
2: Dalšie ličby sú znate od 16.00 a to sú byli tu zejce 11 katolikov a 13 evangelských křesťanov. A 2023 se naličilo 930 osobov, 830 katolické a jedna evangelská.
1: A hýště než to zejíce v uznamenia. Byl než jenož 12 státokou měli.
2: Je byla ta stará droha. Ta stará droha je paralelně, ty droze od Kruštic via Regia běžela. Když se ta via Regia potom v okolo 15 zmínila při naší končině, je ta šišva od kloštra v Svinarnu a sreč polo jsou se ty dvě droze trikili a to je šlo potom dále zejce, lejno, pryčece zase na strunu borš na tu starou čaru, dokud je tu nekrošťanský konci a huby nebo a když najskej je mokré.
1: Po vonej droze do světa činí chutíš moči zejí činio. Když buchu pozdíšo, kytro značí, vo sebe jako měšnice.
2: To zajímavé je, že jsou od zejc ve 18. a 19. letstotku 10 šulcov ve Praze študovali. Já byl jenom ten Jakub Šuba, tu měl v svém času tam prezes byl a já hukoval ten srbský seminár ze financiálně velkým darom. To jsou všetce problémy měli tam s penězami, ten seminár. Tu měl ten skoj zajšel a potom měl ten Šuba a potom druze ještě, ty peněze dali.
1: Dalši svavny syn Zejc narodzi so v 18.25 a docpie starobu 70 let.
2: Jakub Buk, ty bol krótki čas ve Bučov ve Budešine a potom fara při Dvorskej cirkvi ve Drežanách. Ono je 5 šredšov obkležel, francouzce a polsce tam prídu a Čechám tež ve Drežanách.
1: Zemrie na zapadže Nimskije, džiž by hojenie pytal. Vatikanski diplomat nemský Eugeniu Pacelli pozdější bám špius 12. pobys krutka polaných.
2: 1921, to je znač první raz nuncius byl ve Sarbach. A u něho zejci jako první vopita, u něho se tu převraštil.
1: Prede hač jeho korejta, převodža návod 12. křížerů, dále do kloštra Marinie vězdy doveze. Ważny dyb ksy bie korczma, kisie so nażel poslednich wojenskich dniach 1945 odpaliła. Tola do toho bie woblubowane zetkaniszczo, nic jenoś za kwasarią.
2: W zeczanskiej korczmie są so trzyje przedawaj, tam by było jeden, który się w 30 latach trzyje przedawał. Myśmy mieli też przy korczmie tankownie za auta albo motorskie.
1: Zawiesće je we woni korczmie dysadys dalszy znaty zejczan pobył, si piłko poprzał, a z drugimi mużymi debatował.
2: Jakub Špitanka też był w Zakskim Sejmie. Jednu periodu, a potem zase wólby byli, dalej był, ale ponosiszał wielkim skandale. U niej się zasadzał za serbską szulę w Kruścicach. Tam ja był chodę, jeden szulski program, a to pomiar niemski był. Cija cici. A każdy o, zu ne ve kočme po venkec, na oma že sedeli, to on tam svaril na to, to manjovalo, no. A tam se viste ľudia okroščenia, buja, samo ze si občačestva. No, kamenca NSDAP tam tu vec zapodali. so tak rec słowa na niemieckiego, tak to nie było, nie było zasadzał, to zapiszono so w tej szuli.
1: Jako so druga światowa wojna, kotruż by niemska naszkarawa do niemskie nauroci, tyż zejczynio Čapjachu. Dnia 20. a 21. aprila 1945, jako počaso fronta přibližovač, staj dvaj w obydleri zejc swoje živinje přisadziłoj. Moda mać Maria Nuotnua a jeje nan Juri Rieda, a tosta so takle.
2: Niemcy dwaj wojakaj su ze zmotorskim a polanskim wozom jeli smieleno jo, mez zejcem leno. A tym se te wosy naprzeczo przyjechali, a te se usko, te se zdrożili, uskoczyli ze te woza wona z motorska leczyli tam zale po nas. Tam jen woda zacelena, a tym tam jo se zejcim gdzie skoło. A szitem jo szyszło celence, a wona koczmarka jo, Maria Nowotnowa, je była po Jakuba Szece, se coi do pince skołać. Kiedy stała kulka szylicza przez kuchunskie okno, dury jeszcze celiła, a ta kiedy stała do woda, bo była tak raz nie tam pomorzał, no. Na to dzień, ten rozsądnik byli, a pan sunę po ludzi, a tak za czasnikom sunę po Redzic byli. I nam tam paskodele szyszło, a on się bawił. Paule, daj ten czasnik, a tu żadnec nie miał, tylko znajdę drugi rozsąd, ten czasnik, a on prysa, to zacelił, no.
1: Sedomlietny synk zacelenie koczmaki je potom pole przy wóznych krosčicach wotrost. A wele wiace polskich maczeriów je tydzień pozdziszo, przez bitwu pola zejc swoich synów zubiło.
2: 26.27. Su przyszli niemskie wojska od Budyszyna, od Lina, a od Časec. To su wojska byli, kde su na posmíra pravo učanili, ale su se potom vročili feldmaršal Černo, jer co do Berlina se bu hukovač. A te su se jo se s temi Polakami trichili jo. Tak za to velké vojano bylo, su se nekak 500 polských vojakov zemreli to.
1: Cele mało polských vojakov je vučeknilo. A tola su šo za svoje přeživinje činili, čeho šla je so Jace hač pojca se zničiva.
2: A te Polaki su za cuji vukovač, a šitem su ne zejce zapalili. Za buhone tem kure su moli po starom puču, da su vino nek vukovač. Při tem vulkim vojenu su nekak 5-60% tvareno v zejca so zničili.
1: Po vojnje započahu zejčenjo najvječe škode v odstronječ. Ne dživajce to, za su zejce vopravdže mała ves, Maja dženca tudi dvaj ratarskej zavodaj a 4 remesva svoje sedvo. Na vonem mestnje, gdzieś je niedoraz kočma bila, ste je znova oáza gastronomije, vo sebe za kvatnych hosči.
2: A netko mamo jen imbis ze s denorami. Ten šef ja ze s trokorske jen kurda odžene. Te su ja zajmo ľudžo, a vone so tež angažuja so za sapsku rečtohu. Všetci kýždom praj Božemi a ďakujú a tie Niemce go nežia štadec. Ten sa tese meza, ten kurdiš pojeda. To ma tež na tešotu stojo, zada prudku sapske, s tým Božemi a ďakujú.
1: A planuje so hižo cele konkrétne Noa Vukovanská stráža Zejicach. Zejice, mała ves s zajímavými staviznami. Přichodnú sobotu má so to svedčiť.
0: Aj, a svešali s čeroni rozmovu se s Jurijom Špitankom. V rozšerenej forme namakáče kompletné vysovanie na našej internetnej strane, v našej app MDR Serbia a ako podcast v ARD Sounds.

Myšice smymy wodychnyć. Marijny puć je zdobom nasz puć. Jeli we wierje a swierje Bohu, po ścieżkach swojego żywienia kroćimy, potom budziemy też my we całej swojej człowieskości pola Boha być. Nasz usto dosć dramatyczne człowiecze bycie zmyje happy end. Nie wubudzi tole we nami dzięca wieste zaczuwanie dziakonosce. Najprede naprzeczo Bohu, kiż na sebi samym nie przewostaj, ale wo nas rodzi, a naszu zbożność chce, a nas k wiernemu żywieniu wejdzie. To runia naprzeczo Marii, kotraż je tak ważną rolu we stawiznach umożenia rała. A dłoż, so po swoim puczu jeszcze pracujemy, a so drudy starościamy, zo niebychmy zamiar z oczu zubili, dopominamy so na niu, kotraż je nas przedyszła. Na Mariju so dopominajo, na jeje pucza żywienie tole nas pozbudzia. Gdyż od niej wukniemy, je nam żywienie losze. Skończnie, gdyż so jeje zastupnictwa duwierjamy, spoższy to nam w istotu, dokiż wiemy, zosmy wiedzieni a skołani we maczenej ruce. Swiedzin Świętej Marii do niebezacza je za mnie dzień dziakonoscze a prostwy. Je dzień radoscze a dziakonoscze, dokiż je jeje happy end, kaž w obkrućenie za happy end mojego żywienia. Je swiedzin, na którym zamóża szicy kiż wierja, w oprawdzie szicy wodychnyć. Wodychnyć, dre nie budu jutce nasi szulscy nułaczcy, a ci stari zajacy, a ci, kocyś so do wukubania podaja. Tola przyjął im szym, z dobą wuczerjam a kubwarkam, Boże żonowanie napuć do nowego żywieńskiego obzora a happy end.

0: Zadkula.
1: Pěskje zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskiej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kajż też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Nic zabyć.
3: Jutce wieczok.

0: RBB. Serbski program. Witam Was na Dolnosaski Žel Niželskiego Serbskiego programa. Hojo Diana Šecova při mikrofonje. Lupe přisłuchaki a přisłucharje, rednje aż co zašaltovali Waš serbski program, podnjowa přestavka z nami bužo vetmenjata. To su naše teme ženca. My sme byli pla prednjego gornosaskiego feriowego kempa a gronime Wam, kak jo se ten rážio. We Brezuce, we Srežnje Vúžice, rednje při Jazorje, su te žiši svoj cas přebyvali a tam jano gornosaski povedali. We Worecach, we Jacłowkojc drastwinem domje gledaju sled na dwójku tradiciju. Stoletny jubilej su gano svešili, a my słyšemy zašišće. Přiboce drastwinnego doma maju we Worecach teke aktivne towaristwo za oplewanje kultury a drastwo srežneje Wúžice, a nie gledaju togodla jano do zachadnosći, ale maju teke we přichože wiele predk. Tema našego cebego tyžinja jo była natwarenje Barlinskeje murje. Toż ten datum, ten 13. august, jo se gastwerk letniju k 5 a 6 žase temu razoju. Žinca, co my hyšći raz obširnje na to gledaš, a naš autor Sebastian Elikowski Winkler opytajo, zašišć togo casa stworiš ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podjaconemu żelu nimskeje. A wesrejsz te głosy serskich casowych znanków z Dolnej Wúžice. Kak su wöni toż ten historiski cas dożywili. Aktualne powieści, a beże słowo nie smieju felować w naszym programie, a zachopięk ustrzywania słysza ak przecy naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzęcna seria jo zase w eksotyskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki bużo mnie słyszasz. A z tym żo los.
1: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Žižik Radio. Ojo wasz, Žižek Sebastro.
0: Wczorskiego programa. Lube Žižik, witaj szo przed radiom. A při naše feriowej serii. Planas żonin to dalej ze zwierzętami, a žinca sme zase we dżungelu.
2: Elefant a naupicka. Elefant Edwin jo był duce, aby pytał żredwo, żoż by skońcnie mygał se napiś. Lesie jo było gorące, a wody mało. Casy jo elefantoju Edwinoju se zdało, aż wizi na horisonsze myrjo. Gażbak jo tamko doczampał, jo szykno było jano Fata Morgana. Raska chrapki wydy daloko, a hyści dalej nie jo namakał. Wytkul jo se naraz naupicka Natalia brała, jo było elefantoju Edwinoju wszo jadno.
3: Som tak vácne. Som se jano nasriebaš frižneje vede, aby megal tyre.
4: Taki připad, Pateke. Vim ga, že musim ješ.
3: Veď kulga se ty berioš na opicka, Natalia.
4: Pytam nikogo, kenč by mi pomagal.
3: Beško njame, že mši pomagaš. Přeto som čašne vacne a njamecne.
4: Ale znajom žridlo, z ktoregož se žridli, jasna, frišna veda.
3: Jo?
4: Přiš ze mnu sobu, elefant Edwin.
3: Jo.
4: Veda tam dosega za naju obeju.
3: Jo? Jo? Jo, kaž jo to tak? Tyry!
2: Nierowny pyrik, ten mycny a wielki elefant Edwin, a ta mała naupicka Natalia, gytareś jo ninto wesni elefanta była hyści mięcia, jo se udał na drogu k żredwoju. Naupicka Natalia ga jo żredwo nadejśła, ale wyda jo była tak dwymoka, aż wyna sama ju niejo mögawa dosegnuš. Lebda aż ty były namiestnie, jo elefant Edwin ze slednymi mycami se načegał do dwymi, a naupicka Natalia jo sejževa na jogo kšebjaše. To by dejali słyszaš, lube Žiši, kak gwosnje z tej wobej skończnie tu frysznu wydu srebavej, a mlacavej, a mlacavej, a srebavej.
4: Na, elefant Edwin, som si przewiele zlubiła?
3: O, ta fryszna wyda. Te słysz i tak ako... ako złota mizga. Jano, laupicka Natalia, grajn, kak se niento zase dostaniomy z dwymi ven?
4: Och, nic lasze ako to. Stup se kszczynie, ja lizon pe twejon pysku gerjej, a petom pomagam si z dwymi.
2: Elefant Edwin jo se hyšči vopkaliu z frišnju vidu a nejskeri razka njejo pšavje přisvuchal, co jo naupicka Natalia jomu naraživa. Švupdy vup ga jo vyna vulizva a se minuva.
4: Kak kadem ja mała naupicka mec takemu velikemu elefantoju z dvimi pomagaš.
2: Druge elefante su Edwinoju skończnie zase pomagali na svět. A ten nierowny pyrik wielkiego, dobrošivego elefanta Edwina a mavu nieżykownu naupicku Natalju pak žednie věci nejsu vyželi.
0: Oha, tak jo ujšło z elefantom a naupicku. Te naupicki su takie nieplecne a lušne, takie víče bužame ved nich ulicovaš. Ale za žinca jo nejpěvě dost toho naupickovania, lube Žiši. Žicim vám rednu neželu.
1: Raz, dva, tři! Raz, dva, kajt!
0: A cenime dále s novostčami.
1: RBB Serbský program Pověstí.
0: Serbský kulturní register ve internete se dále uvíjo. Serbský institut, co teke ve přijdúcem léše se svojimi zaredovaniami pod titulom Sorabistika pod roze pokšacováš a slédne bošajnský krimi jo doproducirované. Žo bužo film prétne raz vížeš, svyšeš o nito ve našich aktuálnych povestčach. Serbský institut uvíja Serbský kulturní register gromaže s partnerjami. Ten tyžin jo institut kvěstčí dal, až po vícilétnej konceptové fáze sú letosa v júliu zachopili register systematicky naponíš. Za to sú teke uvijali technickú infrastruktúru, mjaze drugim informacijský systém registra. Za to šten zamier sú se ninto dojadnali Serbský institut, Serbský muzej v Hošebosu a Serbský muzej v Budyšinje na kooperáciu za druge pol leto 2006. Dla pozitivnego vodkvosa a velikego napšašovania bužo Serbský institut to pobytovanie Sorabistika pod roze v leše 2007. Dali vjasč. Tuaristwa, muzeje, burske szpy a kulturne kupwaniścia we Bramborskiej a Sakskiej mogu sebie już oninto temy za znowa albo na drugu powojcu aktualnego lieta uzwolisz, a z formularom przospustajsz. Letosa su sliežarje a sliežarki Serbskiego instituta, ako teke kolegine a kolegi ze Serbskeje centralneje biblioteki, a Serbskiego kulturnego archiva svoje temy jużo we wesem a čižastča miestach a sach gornie a dolnie w Łužice przedstajili. Přiduce wieraż,

we feriowym kempje Janosarski powiedasz, to hyszczy neżo pladolnosarskiego witaj kempa. Ale we Brezoce su z tym letosa nazgonienia zbierali. Tam jo se letosa wotmił prytny serski kemp. A to jo ninto nasza prytna tema żynca. Towarzystwo Schullandheime e.V. a Budyszynska domowinska żupa Jan Arnoszt Smoller z tej feriowe legwo za dzisiaj organizirowały. Kemp jo był myślony za tych, kotarysz gornosarski powiedają. 6 dniów dwójko. Su dzisi grali, byli kreatywni, mieli ulety, a su brzez uzesznie gornosarskim ja ze sobą powiedali. Kakie jo było to prytne nazgoninie ze serskorycnym feriowym kempom we Brezuce? To jo Julia Hryszina usleziła, a jo była

0: Žiži.
1: Ja započnem.
2: Co to jo?
1: To jo memory, a tam jen mon, tu bi putać, jen porik.
3: W nimie uce, jak se memory grają, a rozgraniają se żywie serskie rzeczy. Styrna się dzisi, starstwie 8 do 12 lat jo było pedla. Szykne su serską rzec we swoich familiach uknuli, ako merka abo lota.
1: Wot moje mamy, dajo serboka, a ona jest no szeco ze mną, alfa serbsce podała.
4: Moja mama ta mi nam pokazała kajan serbszynu ryczy. Ja sam, ja to naprawdę zmienisz ma serbszynu, a nie sam ma nimsce ryczyć. To by za tyś drugi, by moj bestor na dziuny, ale oni se so na to zwrócili.
3: Lota nie pijedaje no bieżne serski. Wena se teke derje ze serski judrastwo uznajo. Wena oblika papierową pupku, a ulicu mie psitom nieco we jednotliwych żelach drastwy.
1: Dał ja jeszcze te dżile, bo te wojewódzkie drasty, ta fala, ta suknia, a te rubiszko. W tych rubiszkach dał ja dwie, on dał ja dwie kapiczki, a dwie fale.
3: Жінця угетується і Катя Лізнар'єць, а Міла Нова кейць від домовіни активіти за жіщими. Венестей Граша, а креативне надавки пшігатовавей, аби жіщі розширяли свого склад. Гроні Катя Лізнар'єць.
5: No, słowa, wszak oni sušice mačo na ryczni, tu gdzie w obchodzie w r z naszej ryczu, no, kiedy jesteśmy już prawa, serbski skrabel. Psy tak r odkryć, widzieć, co szitko dała, co może oni znać, gdzieś doma rać, a te tamne są bucihanki, se serbsku trastu zeznać, albo tu romadze lipić, cele jedno zabiera z ryczu, a ja ich potem przewodzam, albo im to rozkładu, co oni czynić może.
3: Фаріовий кемп за серскорецне жіще організірую СО «Прєдний раз».
5: Кемп за «Прєдний раз» зарядує ромаджа з тут лісним домом, а вони сусо на будиску жупу Ян Арнош Смола воброчили, хач хцеме то ромаджа пшевешч. А та ліпшина на тим є, що вони со в всю організацію старає, в пшеноцування, в фінансування. A budyska župa je podpierowała przy wabieniu za ten kemp, a przy obsahowym wyłotowaniu.
3: Oudej ceramik stwierdzisz za dzisi, któryż uknu serszynu w szuli, a nie mogu turiec praktycyrować. To je była idea organizatora w gronie Mira Novakec.
6: Te dzieci te we prozinach to możność maja tą serbszynu nawiedować, a w jednym serbskim ramiku rurać, my sobie z dziećmi wymienić. A tak to jest na dobra możność, że so ta serbszyna to dla tych prozinach dalej spisuje, a nie zubi.
3: Ten raz pak su ja na dziś ze serskich familiów do feriowego kempa przyszli. Groni jadna tych wetwardowarków Franciska Smolina.
7: Niektóre są z Budyszyna, ale wiele tych z Radworia, ale te Kruszczyce, Nybyczyce, Miłoczyce, po prostu skoro się podla. Te mają wszyscy z najmniejsza jeden z starszych dzieł, który sapsy ryczy, macza na ryczy, a z tym też wszyscy po prostu dera sapsy ryczy.
3: Każdy dzień jo ou połny z aktywitami. Zaredowarka Maria Engertowa groni aż su perucenia za dzisi związane ze serskimi temami.
8: Wir haben ein bisschen typisch sorbisches Programm. Wir besuchen das Sorbische Museum, wir besuchen die Domowina, wir kriegen eine Führung hinter den Kulissen. Gestern war die Gruppe im Sorbischen Schulmuseum und Baden. Und dann haben wir immer ein paar Partner, die hier zu uns kommen. Zum Beispiel jemand, der Sorbisch mit den Kindern kocht oder wie heute die Sprachspiele. Am Montag wurde ganz viel Musik gemacht, da war jemand da mit einem Nudelsack.
3: Dzisiaj se spodobają te aktivity, ako se zda.
1: Mi se šajo ljubi, da plin se pekn, potem včera smo noce kino ladali.
4: Imamo kvoj programo, napšikvat se smo včera kupat šli, a mu smo smeli pa lato outdoor kempa, jeno tako wellness program se bo činč, to bo rečtič cool. Mu smo te plin se pečali z Rafaelu včera, Hej, te plínce bychu jara dobro. Ja jsem 4-2, dvě silné a dvě svodky. A ja jsem pondíž sutabá, to jsme obopřadu dary hinkrnili.
3: W biegu per dnjo su se žiši z pši jašilnili, veni su njacu novego nauknuli, a serski pojedali z drugimi žišimi ve svejem starstvje. Julija Groni, a šmeža ferjevi kemp svejim pši jašiljam do Perucis, ve na planujo znova v lješu zasej ou pšiš.
0: Es ist schon Muslimer, da gibt's ja auch paar fein und da wird die Welle Pschirer da. Mojo fein Witze, die nicht mehr mit, aber ein Pschirer Kupac. Da Buch hat dem Brümdetchen, die so, gerade selbst, aber der Kritscher Buch hat dem, also ein Nimmstrick hat davon empfehlen. Buch hat Preiwas, da wo Prade, ihr Mai im Rennen Chas, also ihr Dijin, aber also Pjatsch, ne Mojin im Spatsch, da eigentlich fein.
2: To su byli naše zašišće Vetgorno-Serskego ferijovego kempa ve Brezovce. Julija Hrišina jo tam za nas byla.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Dienstwörtk, 13. August, jo było tomu 5 a 60 lat, ako su zachopili stajasz Barlinsku murju. Za nas, jo to zawina, dopominasz na tu wrošenicu ze służyskeje perspektywy. We sledujucym feature słyszysz o za to na jednom boce zukowe dokumenty z tego czasa. Pytla su mja ze drugim nagrona wet nawidujucych DDR-politikariu, ako Willi Stoff a Erich Honecker. Teke Walter Ulbricht jo słyszasz. Wynjo był głowa stata a wosobinski zagronite za natwarjenie murje. Runo tak słyszysz o agitatoriske spiwe z DDR. A teke propagandistiske reportaże wet podwiaconego rozkłosa RIAS su słyszasz. Na drugim boce maju gwoz serske casowe znanki szakich generacjo z dolnej Łużycy. Autor uszczywania jo Sebastian Elikowski-Winkel.

A teke w naszej muzyce tyżynia smy se ten tyżyn zabierali z wrożenicu stajenia Barlinskeje murje a smy ten raz protestne spiwy z Casa Zeleznego zapowieska grali. Hungorski spiw Ho en Róża Wolnik, gaby była Róża, spiwaki Żuża Konc. Płaši žinca ako vista druga hymna kraja za vene generacije, kotarež su se pracovali vo lichotu a demokratiju. To žinca ješnego se ven spiva na koncertach a tuarišnostnych čojenjach ako mocne znamje mirnego protesta. Spiju bazirujo na tradicionelne hungorske ludove melodii. Text pak užuva celý riet politických metafru, aby ukbal zakšetu kritiku represívneho režima. Tak se jadnžil texta obroši obšešivo zamaširovaniu vojska Varšavského pakta do Čechoslovakskeje v leše živešnáct čostu v 8 a 6 žaset.

0: A z tutym fotom mamy my potem tą oryginalną teksturę, a tutym składujemy potem na tutym CD-model. Ma szeloko wyt, można się to używać, to że w tym my chcemy to, że ludzie może się to w browseru, w internecie wobladać, a nież to nauknąć o serbskiej drastu, a też przez to serbską rycz nauknąć.
1: В суботу я пішло в єле гесті з герния, а дольної вужиці до ворієць, аби юбілей свіщили. М'я за гестями субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напшікват Андрія Пауликова, а Соня Григорьова.
2: Ja musim gronisch als Kirsten nasza wielka pomoc, okulasz my mamy jeden projekt gotowania serbskich truszczych trastwo, a ona je gotowasz ma tak wiele zdarza wo trastwie, a ja myślę, aż takich specjalistów to są notna, takie ten doros nasza młoda generacja, aż ona ten Wendy Mroskoic tak rec podpiera, to jest ważne.
3: Dziwam ja z Polazari, a tam są zamówite zadraste, a tak jak to, a tak mam ja wózku zjazaność z Jacmałec z domem, a to jest jedna adresa tu w Wojerecach, kotrysz ja przez te lata znata, kotrysz je stajne w nysztowe poskytku miła, że to już za serbsku drastu je.
1: Там я було в'єле купців дома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну ролю граю в ещеднім дню, ако, напшіклад, Юстина Міхнюк.
4: Te narodne drastwy są za mnie takie wielkim ważne, dokładnie ja takie jedno drastwo noszę, a są wielkim gierda na to. To nie jest serbska drastwa, to jest polska, ale wie to. Tego dla, ja się zajmuję za tradycje, za drastwy, jak ważne to jest takie dla za drugich ludzi z regiona, co go dla, ja mogę ten dom 100 lat egzystować, a dalej jest wielkim ważne za ten region Wyrjejce. To mnie zajmuje przez
1: Гестчі су жицелі драствіному домою в єлі дальшних лет увіша, а заховання серських традицій.
5: 100 лет обстої драствіне дом Яцвавкоц. То не визнамінію яно 100 лет ставізни, але теке 100 лет назбіраніє віде, котра шьосе від ядніє генерація далі дава на другу. А так, діто теке в пшіхоже далі хиш.

0: Wečo. Tekst za to predawanje stoji pola Lukaša w 18. kapitelu. Mloge budzie je čirunanje o farazeju a clonikarju znać. Jeden gleda ze svojich úspěchov na drugiego dele, a tamny jenoš gleda k zemi, a jenoš praj Božo buď mi grešnik i gnadne. A Jezus hudzi tak. Četoš tu se sam povyšujo, budžo ponižone, ach tu se sam ponižujo, budžo povyšone. Luba vasada. Su ludzie, kotraž četce pokaža ceja, kak vulkotne su a co su tak všetko cenili. Sme my pak hinakše, poslušne, knízke, sme pokorne, my nepralujome, poznajome svoje slabe boki a fejlaje a stojme skerje v pozadku, aby... Te pak, kotres wiele ho svojich úspěchach pojedaje, gotuja jenož to, co se dženca doporuci. Cyn to dobre a pojeda hotem. Samo to wabienie, tak tute wore chwali, tež des hopči meče ničo dobrego nejo. Des trone komentiruja zgubjene volme ze sadu, naš program by dobre, ale nemožachme jun posredkovač. A božko tež my, jako cirki, zap padniomy ci misjonskim dziele do siebie przedstajenia jej dobrych skutków. A jeden z najgorszych jotten prezydent Ameryka, kotry siebie samego nadgotnoczy, wojnijo nasz karal drugich zanicuje, kotryż tak nie myśleje, a nie cienia kajśwun. Nienża dżęca hoto, co my, za wulkotne a dobre widzimy, ale kak przed Boga stupimy. Kajš farizej? Ten jo svoj pogled jeno na sebe samego usmiril a praje Bogojo, gledaj raz, kajkiš som. Von pita a namaka svoju sebe gotnotu v hunošku svojske vosabe. Což sebe namaka huživa jako voru napčecu Bogojo. Von vie, až jo grišil, ale von sajdži to čečivo tomu, co šo dobre dokonja, na čiklad svoje dobre skutki, svoje pracovanje, a von čičok husledki, ty Bog deri ze mnou spokojom byč. To dava jemu vjestoš. Clonika by tis se sebi kritiku na se pokazać mogol, ale von jebeta docova či sebi, ale pola Boga. Von by tež, až nemožo s Bogom jednač, až so dobre poskyčuje a se čiju na ne užada, má jeno nadžiju na ľubošť a smilnoš Boga. Tu pýta von svoju vistoš a spravnoš. Ktož Boga ju tak nače, co stupi, vidži jogo jako svojego vožca, kýž jogo ľubuje a smilne na jego gleda, kýž se veseli a tež rudne jo, kajš nichten svoje živinje čebeva. Tuta Boža ľubaš jo nevodvisna vo toga, co štam na dobren abo grinem v našej živinskej knjigle stoji. To je krute fundament, na kotrež možeme tvarić. Boža ľubaš a smilnoš davam nam vjestoš, co smieme Bogo jo čič, šo jenak, co jo. Když na Boga gledame a jomu dovejame, jo von ta stajna zgredlena študnja moce, když čo ho naše začuče sebi godnote, punce to dženca lohko znice, češ moge negativne nazgodinja. Jezus dava mi čeco svoju godnotu, všetko jedno, co se v mojem živenju stava. Pola joga ne može se zničit, Tež nara strach a starost če čichodom góry čiđo a na skromni, punco Jezus mi je vodseč a mjo vo togo husvobočič, tak so možom znovi zmuzitoščo do živenja hič. Tež nimam južo moce, so bych sebe a drugih ľuboval a jeno ješi ze svoje nuckoni prostnosti se zabiral, pun napelni mjo Jezus znova ze svoje ľubošti, tak so možom zase ľubovač. Jezus, jo ta živa voda, ten stajne stúčong teje moce za naše živenje. To dava nam naše začuče sebegodnote za naše živenje. Tak dajame pun Božeme duchu ho sebe skutkovač. Amen. A Bog den Knies požognoj was a zwiernoj was. Bog den Knies rozsvět svojo oblicu na was a buď vám gnadne. Bog den Knies pozwinio svojo oblicu na was a daj vám svoj mir.
1: Böse Słowo wird Manfreda Hermascha z Roningo. A my westanjome hüschi chylku we Slepjanskej Wesaže. We Slepem potrebaju orgele Evangelskeje Cerkwie nowe Trantawe. Tuchylne Trantawe w tych orgelach poradaju z lieta 19-19-19. A materialie nie odpowiadają żyncajnym potrzebam a klimatyckim obstojnościom. To pisze serski ewangelski casnik Pomhaj Bo. Trantawy są w szpatnej kwality, a szake registry są z rozdzielnych registrów zestajone. Principale, to są ważne registry w orgelach, nie są dość szczerze intonowane. Nowe trantawy by płacili 300 tysiąc euro. Wosada ma nieto jużo pobojcu teje sumy zgromażonu, a se nażyja na spiechowanie z lida programa. Gdyż to szykno se rażio gafelu jo hyszci 2,8,500 euro. Za to przose Slepjańska wosada nadalej wo postciwanki.

Pósćiwański cas jo mimo, a ja życzym wam hešći rytny zbytk nieżele. Wiecie jużo, jo serski program w radiu zase za was tu. Zajčo z programom naszych gornoserskich kolegów z Budyšina, a my ustćiwamy dybkunie w Dziga 12. Ja ze drugim słyszysz o, kto jo w ochozy dobył przy wapaniu kokota, a to jadnu albo drugą informację na krzomie swiezienia mamy zawieszcze teke za was. W mjazy czasu mężoszo w internecie pod rbb-online.de/zorben nasze przynoski a ustrzywania hyszci raz słyszasz, a tam namakajoszo teke nasze powieści. Nie to pak se rozszognują, ja som Diana Szecowa, miesza se derje.